0: kaj?
1: A kaj?
0: Oh. Sploh ne vem, ampak siva polo.
2: Živi zdravi, bucmasti bili, Radio Zlatar slušali.